0: Zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmienne
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla no, może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby. No, nagrodą jest tylko, że tak powiem. Wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca, no.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo.
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry
1: No, każdy ma
0: zawodowe,
1: swoje
0: profesjonalne,
1: misje.
0: jeden, czasem góra dwa,
1: Prywatne
0: bo
1: sprawy
0: jeden
1: też, no
0: spektakl
1: bo.
0: to jest minimum 3 miesiące, a czasami
1: No
0: nawet
1: powiedzmy sobie szczerze,
0: i
1: aktorzy
0: pół roku
1: robią to, że tak
0: pracy.
1: powiem, w swoim wolnym czasie. To nie jest
0: Dokładnie,
1: ich praca.
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru, bo w tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty,
1: Talenty.
0: rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje
1: Bo nie
0: i
1: taki
0: tak
1: jest tego
0: dalej, bo
1: cel.
0: nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu

0: się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać,
0: wybierać,
1: że tak powiem, z kim
0: mam kogo
1: pracować, tak powiem.
0: Obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za dzisiejsze spotkanie.
0: Z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić, tak jak Bruce Lee za placem

Lisa z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwaje jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście

0: prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i rock and roll, i onko kafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie Mammobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
6: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości. podróżując przez domy kultury, biblioteki,

0: taki muzea Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
0: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy
0: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecku to jest zupełnie inna sprawa.

0: absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może, może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielony dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Zaczyna, jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
0: I to na
1: w
0: dużej
1: mieście.
0: scenie, na małej scenie, kto ten
1: Niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni
0: No to
1: oczekującej na
0: mocne, mocne.
1: wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: Poruszać,
1: boleśnie, poruszać każdą
0: strunę
1: sferę,
0: gdzieś tam.
1: materię życia
0: Jeśli ktoś ma
1: ludzkiego.
0: ochotę na taki właśnie,
1: Tak.
0: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze, na
1: Dokładnie, bo to nie są
0: łatwe
1: łatwe
0: życie.
1: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona właśnie. A
0: Bilety już można
1: bilety oczywiście
0: rezerwować.
1: na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam wrocławian widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną. W tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy. Jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno
0: Zagracie?
1: zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła,
0: Kleru, tak?
1: religii, systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury świata,

0: poglądowo filozoficznej, ale też pozwolić
1: Na
0: im się
1: chwilę
0: bawić.
1: oddechu, na
0: No,
1: chwilę
0: tak
1: oddechu
0: jest.
1: i po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy, tak. No bo
0: Tak.
1: to też jest ważne,
0: Tak
1: ważne, żeby.
0: jest. 18 września, 18,
1: I
0: przypominam,
1: tu
0: Wielebni.
1: grają Uparci,
0: To
1: tak?
0: jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i
1: Reżyserem.
0: reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: Show must go on.
0: cały
1: No,
0: czas.
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako Uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: Bo
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też
0: rozwijać.
1: musi się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebim. Wielebim przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych tutaj,
0: Wielebnych,
1: tak? Tam,
0: Wielebnych jak
1: tak.
0: najbardziej. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z Upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby. No, że nagrodą jest tylko, że tak powiem. Wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo.
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości

0: ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa. Bo jeden też, spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół roku pracy. Powiedzmy sobie, aktorzy robią to, tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać, że tak powiem, z kim
0: mam
1: pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwloclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za
0: dzisiejsze
1: spotkanie.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Ubezpieczenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze,

0: na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii

Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają

0: wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy

0: mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich, i będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem

0: projektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
1: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
0: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy posłowie
1: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami, nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy on nie

0: nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin. Natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka.

Sławka, wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września, to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: tak.
0: Jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki.

0: Polski i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: które dotykają
0: musieli rolnicy płacić.
1: Rolników
0: i ta
1: również.
0: Informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma, więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale, wszyscy tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to dla, jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku
1: września
0: lipcu?
1: I będą wracali na przykład
0: tak, albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię,
1: pozwala
0: samo
1: cieszyć
0: święto,
1: się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo
1: i
0: jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda, pani
0: nie tylko
1: poseł.
0: Chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu

0: wielu lat w zasadzie, odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej w zasadzie od
1: Tak,
0: początku jej powstania.
1: tak. Jeśli
0: Rady
1: chodzi.
0: seniorów, i to było tematem takiego
1: Tak,
0: ostatniego spotkania, w
1: tak.
0: którym uczestniczyli również.

0: pracami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem, to była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad seniorów, funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka. Osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: że... A wnioski pani poseł?
0: No właśnie. W 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, czy no, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł, jeżeli każdy pyta z nas seniorów, kiedyś będzie seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: Mamy młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów,
0: młodzieżowych
1: właśnie.
0: Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak
1: zostawali,
0: nie wyjeżdżali z
1: miast,
0: żeby
1: tak.
0: Zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także...
1: Młodzieżowe Rady.
0: Proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego
1: Rady
0: tak
1: Seniorów
0: o tym mówię.
1: Obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i młodzieżowe rady, i rady seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to młodzieżowej rady, czy Rady Seniorów do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale Niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam.

0: No nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego. I to nie tylko zwołując konferencję, ale
1: Przede
0: poczyniając
1: wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
0: prowadząc interwencję.
1: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, w
0: Włocławka.
1: którym
0: Tutaj.
1: funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa. To też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie
0: Dyżury pełnić.
1: dyżury na SOR-ze pełnić. Ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta
0: Skonsultować.
1: skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg. Jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że no, niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby
0: Organu
1: sprawującej
0: nadzorczego,
1: nadzór, tak
0: oczywiście.
1: dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom
0: Należytej
1: bezpieczeństwa
0: opieki
1: i
0: i to.
1: należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. albo że lekarz.

0: Aż jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani
0: poseł, bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna, no ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnio odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informację o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, To jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej
1: Bo problem
0: ocenie
1: jest bardzo złożony.
0: problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy.

0: problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności, ma odbyć się spotkanie ze
1: Związkami.
0: związkowcami. Z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne, konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: Dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa i
0: bardzo.
1: Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię.

0: żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali w te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal, wiem ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje, przebić się, no niestety z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwoju.

nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę. Poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczeniu będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Wrocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli

0: uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na

0: Wybrane aktywności, zapisy będą prowadzone na miejscu.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
2: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
3: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
2: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
3: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
2: Jesteśmy
3: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
1: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy

0: ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
0: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze, i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebne dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Impresaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
0: w dużej
1: mieście.
0: Scenie, na małej scenie, kto ten
1: niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: Familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia.

0: Media, teatr powinien dotykać żywo, czasami
1: Poruszać
0: boleśnie, poruszać
1: te
0: każdą
1: struny
0: sferę,
1: gdzieś tam.
0: materię życia
1: Jeśli ktoś ma
0: ludzkiego.
1: ochotę na taki właśnie,
0: Tak.
1: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze,
0: Dokładnie, bo to nie są
1: łatwe
0: łatwe
1: rzeczy.
0: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00, liczba miejsc ograniczona właśnie. A
1: Bilety już można
0: bilety oczywiście na
1: rezerwować.
0: bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam Włocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną. W tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy. Jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno
1: Zagracie.
0: zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła,
1: Kleru, tak?
0: religii, systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na
0: No,
1: chwilę
0: tak
1: oddechu
0: jest.
1: i po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy, tak? No
0: Tak.
1: bo to też jest ważne,
0: Tak
1: ważne, żeby.
0: jest. 18 września, 18,
1: I
0: przypominam,
1: tu
0: Wielebni.
1: grają uparci,
0: To
1: tak?
0: jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i
1: Reżyserem.
0: reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: Show must go
0: cały
1: on. No,
0: czas.
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: Bo
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też musi
0: rozwijać.
1: się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej, też tak samo jak Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych, na Wielebnych już,
0: Wielebnych,
1: tak, cały,
0: Wielebnych jak najbardziej.
1: tak.
0: Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł.

Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w

0: melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak,
0: sytuacje, poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny. Mhm.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby, no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: tak.
1: Bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla dobra
1: pasji,
0: kultury
1: po prostu
0: włocławskiej.
1: Pasji, nie?
0: No
1: Bo
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa. Bo jeden
1: też,
0: spektakl
1: no bo
0: to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: sobie szczerze,
0: i
1: aktorzy
0: pół
1: robią
0: roku
1: to,
0: pracy.
1: Że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: To nie jest ich
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób.

0: już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: Wybierać, że tak
0: wybierać,
1: powiem, z kim
0: mam kogo
1: pracować, tak o.
0: obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne i patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku
1: Rok.
0: rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że Włocławski Teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: Serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie
1: Do
0: zapraszamy.
1: czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję z
1: spotkanie.
0: całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest

0: łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o w tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali w te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.

Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów.

0: I te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji. Więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce. Stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7. I to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich, i będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących

0: profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnię. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
5: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii... Jesteśmy posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
3: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów.

0: Piastów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
1: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
2: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
2: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
3: Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez

0: z wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach. Nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te

0: pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom, natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, spod Lubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: które dotykają
0: musieli rolnicy płacić.
1: Rolników
0: i ta
1: również.
0: Informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma, więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku września
1: i będą wracali na przykład
0: albo ci, którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuje na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie

0: pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież, proszę państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy. To gwarantuje nam, że to pożywienie nasze, polskie, jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej
0: Są
1: przyszłości.
0: obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: I nie
0: mówię, no,
1: pozwala cieszyć się do
0: samo
1: końca.
0: święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i
1: nie
0: jeden raz w
1: tylko
0: roku
1: chleby,
0: tylko.
1: prawda,
0: Nie
1: pani
0: tylko
1: poseł?
0: chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: Z
0: z tyłu
1: tyłu głowy
0: głowy,
1: towarzyszy.
0: tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i
0: No nie,
1: wakacji.
0: miesiąc, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No
0: W
1: ale wakacje,
0: lipcu
1: tak,
0: pracowaliśmy.
1: ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej w zasadzie od
0: Tak,
1: początku jej powstania.
0: tak. Jeśli
1: Rady
0: chodzi.
1: seniorów i to było tematem takiego
0: Tak,
1: ostatniego spotkania, w
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: Tak, także
1: Polski.
0: przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny, jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie. Ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem, to była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka. Osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie, w
1: właśnie, bo to naj...
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd

0: Od Ciechocinka, to muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł,
0: jeżeli
1: każdy
0: pyta
1: z nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o głos.
1: będzie seniorem,
0: Mamy
1: prawda?
0: młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów,
0: młodzieżowych
1: właśnie.
0: Rad, młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie, pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie wyjeżdżali z miast,
1: tak.
0: Żeby zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także...
1: Młodzieżowe Rady?
0: Młodzieżowe Rady, proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego
1: Rady
0: tak o tym
1: Seniorów
0: mówię.
1: Obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i młodzieżowe rady, i rady seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to młodzieżowej rady, czy Rady Seniorów do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: poczyniając... Przede wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: Prowadząc interwencje.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach podobnie było w Szpitalu Toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być, dlatego że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i

0: Trzeba do pacjenta
1: skonsultować.
0: skonsultować. Nasz SOR Włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że

0: innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że no, niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako, jako osoby sprawującej nadzór. Oczywiście. Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł,
0: bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, czego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów, co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Włocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście te rady społeczne są takim organem doradczo opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Włocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała,

0: Mało za stosowne zwołać posiedzenie Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No, to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle Pan Marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli Pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie...
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź. Wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze związkowcami. Z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we Włocławskim Szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa
0: bardzo.
1: I Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest Pan Prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj

0: bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Wrocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego, oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę. Poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych młodych mieszkańców, nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora,

ale właśnie też całego środowiska akademickiego, więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczeniu będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja. Dlatego, że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie

0: bliźniaczy do Cellozowej, tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Cellozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
0: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. i będzie tam dużo takich

0: doświadczeń życiowych, osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
0: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. I mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc

0: My tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj no, niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. A po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii... Jesteśmy posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas no, dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku tych nauczycieli i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
5: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury.

0: I te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezonu teatralnym właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego.

0: Teatr impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
1: I to
0: w
1: na dużej
0: mieście.
1: scenie, na małej scenie, kto ten
0: Niedzielne spektakle
1: spektakl?
0: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni
1: No to
0: oczekującej na
1: mocne, mocne.
0: wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
1: Poruszać
0: boleśnie,
1: te
0: poruszać każdą
1: struny
0: sferę,
1: gdzieś tam.
0: materię życia
1: Jeśli ktoś ma
0: ludzkiego.
1: ochotę na taki właśnie,
0: Tak.
1: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze,
0: Dokładnie, bo to nie są łatwe
1: ułatwić.
0: doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona właśnie. A
1: Bilety już można
0: bilety oczywiście na
1: rezerwować.
0: bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam włocławian widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno
1: Zagracie.
0: zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła,
1: Kleru, tak?
0: religii, systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić
1: Na
0: im się
1: chwilę
0: bawić.
1: oddechu, na
0: No,
1: chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: jest.
1: i po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak? Tak. No bo to też jest ważne.
0: Tak jest. 18 września, 18, przypominam, i Wielebni.
1: I tu grają Uparci. Tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś

0: czasu jestem kierownikiem i
1: Reżyserem.
0: reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili, ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: Show must go
0: cały
1: on, no,
0: czas.
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: On
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też musi
0: rozwijać.
1: się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebin. Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych to tak,
0: Wielebnych,
1: cały.
0: Wielebnych jak najbardziej.
1: Tak.
0: Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmienne
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla miłośników, dla no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no on się jakby no, nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca, no.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że

0: aktorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą, w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa, bo jeden spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół roku pracy.
0: Powiedzmy
1: sobie, że aktorzy robią to, że tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: to nie jest ich
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać, że tak powiem, z kim
0: mam
1: pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować, to jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro

0: www.agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o w tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie.

0: akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Wrocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych. A ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Wrocławska, uczelnia we Wrocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Wrocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu wrocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę. Poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie.

z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tych odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, mam mobus.

0: fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, z Tomi, z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
0: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19

0: 15 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
0: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy
0: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin. Natomiast my chcemy

0: to urealnić.
1: Radusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społeczne, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
0: które
1: niestety
0: dotykają
1: musieli rolnicy płacić.
0: Rolników
1: i ta
0: również.
1: Informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników,

0: niewiele im to już da. A było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku
1: września
0: lipcu?
1: I będą wracali na przykład
0: tak, albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuje na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no, taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię,
1: pozwala cieszyć się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda,
0: nie
1: pani
0: tylko
1: poseł.
0: Chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej. W zasadzie
0: tak.
1: Od początku jej powstania.
0: Tak.
1: Rady
0: chodzi...
1: seniorów i to było tematem takiego
0: tak.
1: ostatniego spotkania, na
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: tak,
1: Polski.
0: Także przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. Jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk.

0: plastik. Też mówi się o srebrnej gospodarce, to jest, ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad seniorów, funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: że... A wnioski pani poseł?
0: No właśnie. No właśnie, w 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł, jeżeli każdy pyta z nas kiedyś będzie seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: Młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się włocławską młodzieżową radą, powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów,
0: młodzieżowych
1: właśnie...
0: rad, młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą młodzieżową radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w radach seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak
1: zostawali,
0: nie wyjeżdżali z miast,
1: tak,
0: żeby zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują młodzieżowe rady seniorów, ale także...
1: Młodzieżowe rady?
0: Młodzieżowe rady, proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego
1: rady
0: tak
1: seniorów
0: o tym mówię.
1: Obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i młodzieżowe rady, i rady seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to młodzieżowej rady, czy rady seniorów do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego i to nie tylko zwołując konferencję, ale poczyniając...
0: Przede wszystkim czyniąc interwencje,
1: prowadząc interwencje.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no jesteśmy

0: na obszarze akurat, na którym,
1: Włocławka.
0: W którym funkcjonuje szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz-chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór. Oczywiście. Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek.

0: Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani
0: Bo
1: poseł.
0: Chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, czego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnio odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie...
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności, ma odbyć się spotkanie ze związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych.

0: w szpitalu. Są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo

Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września.

0: 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal, wiem ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje, przebić się, no niestety z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane.

właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa

0: silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włosawianki i Stowarzyszenie Mazurki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
4: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak?

0: wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest... Myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
0: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a... Po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy posłowie
0: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, ten nauczyciel

0: Nie do końca jest potrzebne. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe, społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezonu teatralnym właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Imprezaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać, w formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści. Przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego w
0: mieście. I to na dużej
1: mieście.
0: Scenie, na małej scenie? Kto ten
1: niedzielne spektakle familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie, na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni, no, oczekującej
0: mocne.
1: Wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
0: poruszać,
1: boleśnie,
0: tak,
1: poruszać każdą sferę, materię życia ludzkiego.
0: Ktoś ma ochotę na taki właśnie,
1: tak,
0: bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
1: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17. Liczba miejsc ograniczona właśnie.
0: Bilety już można.
1: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam wrocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Imprezaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno

0: zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii,
1: kleru, tak?
0: Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak? Tak. No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: I
0: Wielebni.
1: Tu grają uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili, ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: Niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu. Tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego życzył, żebyście
0: sercu
1: się rozwijali też jako uparci, na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Też musi się
0: tak,
1: rozwijać,
0: no, tak. Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych?
0: Wielebnych, tak, Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie,
1: tak?
0: Sytuacje, poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla miłośników, dla

0: no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no on się jakby, no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
1: Tak.
0: bo to jest przecież trudna jednak praca, no.
1: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
0: Z
1: dobra
0: pasji, po
1: kultury
0: prostu z pasji,
1: włocławskiej.
0: nie?
1: No
0: Bo
1: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry
0: no każdy ma
1: zawodowe,
0: swoje
1: profesjonalne, jeden, czasem góra dwa,
0: prywatne
1: bo
0: sprawy
1: jeden
0: też, no
1: spektakl to
0: bo
1: jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
0: powiedzmy sobie szczerze,
1: i
0: aktorzy
1: pół roku
0: robią to, że tak
1: pracy.
0: powiem, w swoim wolnym czasie, to nie jest
1: Dokładnie,
0: ich praca.
1: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru, bo w tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty,
0: Talenty.
1: rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje
0: Bo nie
1: i
0: taki
1: tak
0: jest
1: dalej,
0: tego
1: bo
0: cel.
1: nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
0: Wybierać, że tak
1: wybierać,
0: powiem, i z kim
1: mam kogo
0: pracować, tak powiem.
1: obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne i patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku

0: rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że Włocławski Teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że

0: Został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali w te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces, jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale

też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy,

nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara?

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie w

0: statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
5: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w

0: atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szklaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
1: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
2: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. I mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
2: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy
2: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
0: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2000

0: 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze, i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki, i to jest zupełnie inna sprawa, i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury, i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać, i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać, i to jest ten element właśnie wyróżniający, i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez milionów.

0: miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarza. Później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie

0: Najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: Które
0: no niestety
1: dotykają
0: musieli
1: wszystkich
0: rolnicy
1: nacji
0: płacić. I ta
1: rolników również.
0: informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma, więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony,
1: Plony.
0: bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale, wszyscy tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku, w
1: września i
0: lipcu?
1: będą wracali na przykład
0: Tak, albo
1: w
0: ci,
1: połowie
0: którzy
1: września.
0: wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. Mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no, taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek od pszczelarzy. To gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej
0: Są obawy,
1: przyszłości
0: są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię, no
1: pozwala cieszyć się do
0: samo
1: końca.
0: święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo
1: I
0: i
1: nie
0: jeden raz w
1: tylko
0: roku
1: chleby,
0: tylko.
1: prawda,
0: Nie
1: pani
0: tylko chleb,
1: poseł?
0: ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: Z tyłu
0: z tyłu
1: głowy
0: głowy,
1: towarzyszy.
0: tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i
0: No nie,
1: wakacji.
0: miesiąc, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Ale to nie oznaczało, że po

0: Posłowie byli zupełnie nieaktywni, mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej, w zasadzie od
1: Tak,
0: początku jej powstania.
1: tak. Jeśli
0: Rady
1: chodzi.
0: seniorów i to było tematem takiego
1: Tak,
0: ostatniego spotkania, na
1: tak.
0: którym uczestniczyli również samorządowcy z
1: Tak, także
0: Polski.
1: przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny, jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować się. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
0: Rad
1: seniorów,
0: seniorów.
1: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka, osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
0: A
1: że
0: wnioski pani
1: wnioski, no
0: poseł, no
1: właśnie, w
0: właśnie, bo to naj.
1: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć. I to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla
0: Pani
1: samorządu,
0: poseł,
1: jeżeli
0: każdy z
1: pyta
0: nas
1: seniorów
0: kiedyś
1: o głos.
0: będzie seniorem,
1: Mamy
0: prawda?
1: młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą, powiedziałam seniorów, tak?
0: Seniorów, właśnie.
1: Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązania, pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie wyjeżdżali.

0: zostawali z
1: Dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać. I też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także
1: Młodzieżowe Rady?
0: Młodzieżowe
1: Nowe
0: Rady,
1: Rady.
0: proszę Państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: Rady
0: tak o tym
1: Seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: przede wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: Prowadząc interwencje.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, który funkcjonuje
1: tutaj.
0: Szpital Włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz-chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował, że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór.
1: Oczywiście.
0: Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim

0: odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł,
0: bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo, ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście

0: Potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki
1: Pani
0: dużo
1: poseł,
0: wcześniej.
1: myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej
1: Bo problem
0: ocenie
1: jest bardzo złożony.
0: problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy, i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź, wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności, ma odbyć się spotkanie ze
1: Związkami.
0: związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę państwa, Joanna Borowiak,
0: Dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa i
0: bardzo.
1: Sprawiedliwości, była moim i państwa gościem. Dziękuję, pani poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, w jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów.

No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany, jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć.

Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminne programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest

0: jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii, jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny Mam Plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Mocawianki i Stowarzyszenie Mocawianki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można

0: spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
2: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
3: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
2: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
3: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
2: Jesteśmy
3: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
1: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy

0: programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Włocławku liczba godzin została zmniejszona.
0: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku po 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Włocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Imprezaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać, w formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści. Przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
0: w dużej
1: mieście.
0: Scenie, na małej scenie, kto ten
1: niedzielne spektakle
0: spektakl
1: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle

0: mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
1: poruszać,
0: boleśnie,
1: te,
0: poruszać każdą
1: strunę,
0: sferę, materię życia
1: jeśli
0: ludzkiego.
1: Jeśli ktoś ma ochotę na taki właśnie,
0: tak.
1: Bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
0: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie, także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00, liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już można.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym, natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam Włocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii,
1: kleru, tak?
0: Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę oddechu.
0: I
1: po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak?
0: Tak.
1: No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: i
0: Wielebni.
1: Tu grają uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień.
1: Show must go on.
0: Cały czas.
1: Niestety, ale takie jest życie, prawda? Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu. Tak?
0: Jan jest zawsze w sercu teatru.
1: I on by sobie tego życzył, żebyście
0: sercu
1: się rozwijali też jako uparci, na
0: tak
1: pewno.
0: Jest.
1: Tak?
0: Teatr, żeby trwać, musi się
1: produkować,
0: musi się rozwijać.
1: Też musi się
0: rozwijać. Przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on skupiać na klasyce,
1: pracować, tak?
0: Ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebni przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: Na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych,
0: Wielebnych,
1: tak,
0: Wielebnych jak najbardziej. Tak. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie.

0: ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla, no może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby... No, że nagrodą jest tylko, że tak powiem... Wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca, no.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo...
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry
1: No każdy ma
0: zawodowe,
1: swoje
0: profesjonalne,
1: jakieś
0: jeden, czasem góra dwa,
1: prywatne
0: bo
1: sprawy
0: jeden
1: też, no
0: spektakl to
1: bo
0: jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: powiedzmy sobie szczerze,
0: i
1: aktorzy
0: pół
1: robią
0: roku
1: to, że tak
0: pracy.
1: powiem, w swoim wolnym czasie, to nie jest
0: Dokładnie,
1: ich praca.
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru, bo w tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty,
1: Talenty.
0: rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas, jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa,

0: dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: Wybierać, że tak
0: wybierać,
1: powiem, z kim
0: mam kogo
1: pracować, tak powiem.
0: obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne i patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku
1: Rok.
0: rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem.
0: Serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl.
1: Do
0: Serdecznie
1: czego
0: zapraszamy.
1: gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję z
1: spotkanie.
0: całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk.

0: stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej w Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli

0: i wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej

efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej.

Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze

0: rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7. I to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W Ciechocinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie Mammobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do

0: o fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, my jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking podtężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
5: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
4: Jesteśmy posłowie
5: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
3: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można

0: mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
1: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
2: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
2: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
3: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelka

0: wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września, to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom.

0: Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, spod Lubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: Które
0: no niestety
1: dotykają
0: musieli
1: wszystkich
0: rolnicy
1: nacji,
0: płacić. I ta
1: rolników również.
0: informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony,
1: Plony.
0: bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale wszyscy, tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to, żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku, w
1: Września i
0: lipcu?
1: będą wracali na przykład
0: Tak, albo
1: w
0: ci,
1: połowie
0: którzy
1: września.
0: wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuje na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. Mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no, taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra.

0: i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę Państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież, proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek, od pszczelarzy. To gwarantuje nam, że to pożywienie nasze, polskie, jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej
0: Są obawy,
1: przyszłości
0: są duże obawy, ale tak jak
1: i nie
0: mówię, no
1: pozwala cieszyć się do końca.
0: samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo
1: I
0: i
1: nie
0: jeden raz w
1: tylko
0: roku
1: chleby,
0: tylko.
1: prawda,
0: Nie
1: pani
0: tylko chleb,
1: poseł?
0: ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: Z tyłu
0: z tyłu
1: głowy
0: głowy,
1: towarzyszy.
0: tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i
0: No nie, nie,
1: wakacji.
0: miesiąc, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No ale
0: W
1: wakacje,
0: lipcu
1: tak,
0: pracowaliśmy.
1: ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej, w zasadzie od
0: Tak,
1: początku jej powstania.
0: tak. Jeśli
1: Rady
0: chodzi.
1: seniorów i to było tematem takiego
0: Tak,
1: ostatniego spotkania, w
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: Tak, także
1: Polski.
0: przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny, jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie. Ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem, to była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem, wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce, ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka. Osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziądzkiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka, przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie, w
1: właśnie, bo to naj.
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz

0: pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć się i to jest chyba dobre, jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu.
1: Pani poseł,
0: jeżeli
1: każdy
0: pyta
1: z nas
0: seniorów,
1: kiedyś
0: głos.
1: Będzie seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: Młodzieżowe rady, ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów,
0: młodzieżowych
1: właśnie.
0: Rad, Młodzieżowych Rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak
1: zostawali,
0: nie wyjeżdżali z miast,
1: tak.
0: Żeby zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także...
1: Młodzieżowe Rady?
0: Młodzieżowe Rady, proszę Państwa, ja nie wiem dlaczego
1: Rady
0: tak o tym
1: Seniorów
0: mówię.
1: Obok nich.
0: Ja właśnie, dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: prowadząc interwencje. Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym
1: Włocławka.
0: Który funkcjonuje
1: tutaj.
0: Szpital Włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa, to też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. Proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje, mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską, były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie dyżury
1: pełnić.
0: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR

0: Włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze, mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór.
1: Oczywiście.
0: Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł,
0: bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów, co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Włocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No, rzeczywiście

0: Oczywiście te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca rady społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No, to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki
1: Pani
0: dużo
1: poseł,
0: wcześniej.
1: myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej
1: Bo problem
0: ocenie
1: jest bardzo złożony.
0: problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy, i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź. Wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze
1: Związkami.
0: związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. I no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we wrocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę państwa, Joanna Borowiak,
0: Dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa i
0: bardzo.
1: Sprawiedliwości, była moim i państwa gościem. Dziękuję pani poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracje.

Inspekcyjne pojazdu. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie w tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy

0: byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko

w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Brzeska, Maślana i 3 maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195

0: Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
0: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwaje jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich i będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o

0: Aku i że to może być coś smutnego, przegroga absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
0: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
2: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod tężnię. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj no, niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i

0: i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
1: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. A po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
0: Jesteśmy
1: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
5: Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje,

0: organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezonie teatralnym właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Impresaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której

0: fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego
1: na
0: w
1: dużej
0: mieście.
1: scenie, na małej scenie, kto ten
0: Niedzielne spektakle
1: spektakl?
0: familijne staramy się zawsze realizować na dużej scenie imienia Jana Polaka. Małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami
1: poruszać,
0: boleśnie,
1: te,
0: poruszać każdą
1: strunę,
0: sferę, materię życia
1: ktoś
0: ludzkiego.
1: Ktoś ma ochotę na taki właśnie,
0: tak.
1: Bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze.
0: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie, także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00, liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już można.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym, natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam Włocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii,
1: kleru, tak?
0: Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak?
0: Tak.
1: No bo to też jest ważne.
0: Tak
1: ważne,
0: jest.
1: Żeby...
0: 18 września, 18, przypominam,
1: I
0: Wielebni.
1: Tu grają uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że

0: w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień,
1: Show must go on.
0: cały
1: No,
0: czas
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci, iść do przodu, tak?
0: Jan jest zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: Bo
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też
0: rozwijać.
1: musi się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej. Też tak samo jak Wielebin. Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: Na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych tutaj,
0: Wielebnych,
1: tak? Cały,
0: Wielebnych jak
1: tak.
0: najbardziej. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla no, może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby no, że nagrodą jest tylko, że tak powiem, wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca. No.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej.

0: karalnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry zawodowe, profesjonalne. Jeden, czasem góra, dwa. Bo jeden spektakl to jest minimum 3 miesiące, a czasami nawet
1: i pół roku pracy. Powiedzmy sobie, czy aktorzy robią to, tak powiem, w swoim wolnym czasie.
0: Dokładnie,
1: to nie jest ich praca.
0: Dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru. W tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty, rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: wybierać, że tak powiem, z kim
0: mam
1: pracować,
0: kogo obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Włocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Włocławku tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że włocławski teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem
0: serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Do czego gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Dziękuję z całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki

0: Inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu Akademii Faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy.

0: stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież

w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczenia będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
1: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM, wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej. Tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
1: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminne programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Wrocławek będzie miał Akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Wrocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Wrocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
0: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie w

0: Iwanie, na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
2: Będą z nami i rock'n'roll, i onkokafe, mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
2: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazurkiem, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
3: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
5: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
6: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest

14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną

0: postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
1: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części Szlaku Piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
0: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
1: Jesteśmy posłowie
0: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
2: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces Szlaku Piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
3: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
3: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
4: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współrealizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
3: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

0: pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
1: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
0: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach, nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając

0: tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
1: Które
0: niestety
1: dotykają
0: musieli
1: wszystkich
0: rolnicy
1: nacji
0: płacić. I ta
1: rolników również.
0: informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i zebrać plony, bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale, wszyscy tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku, w
1: Września i
0: lipcu?
1: będą wracali na przykład
0: Tak, albo
1: w
0: ci,
1: połowie
0: którzy
1: września.
0: wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa. No teraz są dużo wyższe ceny paliwa. Mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no, taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy

0: miód z polskich pasiek od pszczelarzy. To gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej
0: Są
1: przyszłości.
0: obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: I nie
0: mówię, no
1: pozwala cieszyć się do
0: samo
1: końca.
0: święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo i
1: I nie
0: jeden raz w
1: tylko
0: roku
1: chleby,
0: tylko.
1: prawda,
0: Nie
1: pani
0: tylko chleb,
1: poseł?
0: ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności z tyłu głowy,
1: Towarzyszy.
0: tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i
0: No nie,
1: wakacji.
0: miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No ale
0: W
1: wakacje,
0: lipcu
1: tak,
0: pracowaliśmy.
1: ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej w zasadzie od
0: Tak,
1: początku jej powstania.
0: tak. Jeśli
1: Rady
0: chodzi.
1: seniorów i to było tematem takiego
0: Tak,
1: ostatniego spotkania, w
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: Tak, także
1: Polski.
0: przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. Jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której przewodniczę drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie,
1: właśnie, bo o to my.
0: W 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie

0: Nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre. Jestem przekonana, że jest dobre dla
1: Pani
0: samorządu.
1: poseł,
0: Jeżeli
1: każdy z
0: pyta
1: nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o
1: będzie
0: głos,
1: seniorem,
0: mamy
1: prawda?
0: młodzieżowe rady. Ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską Młodzieżową Radą, powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów, właśnie.
0: Młodzieżowych rad, proszę Państwa. Też po części wspierałam naszą Młodzieżową Radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi. Powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie
1: Zostawali,
0: wyjeżdżali z
1: dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują Młodzieżowe Rady Seniorów, ale także
1: Młodzieżowe rady,
0: Młodzieżowe
1: mówię
0: Rady,
1: rady.
0: proszę Państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i Młodzieżowe Rady, i Rady Seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
0: Przede
1: poczyniając
0: wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
1: prowadząc interwencję.
0: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na
1: Wrocławka.
0: którym funkcjonuje
1: Tutaj.
0: szpital włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa. To też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. Proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie
1: Dyżury pełnić.
0: dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta
1: Skonsultować.
0: skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności.

0: i także konsultacje ewentualnie lekarzy, specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że no, niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako, jako osoby sprawującej nadzór. Oczywiście. Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent po tym, jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i należytej opieki, bo co ma powiedzieć pacjent albo potencjalny pacjent szpitala, który słyszy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma lekarzy. Albo że lekarz jest i na SOR-ze, i na oddziale. Usłyszałam, że jeden z polityków, który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani poseł,
0: bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna. No ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, czego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów, co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Wrocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście te rady społeczne są takim organem doradczo opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Wrocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie

0: zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informacje o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, to jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej ocenie...
1: Bo problem jest bardzo złożony.
0: Problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź, może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź. Wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, ma być, który jest także przedstawicielem Solidarności, pracowników oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze związkowcami, z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu i no, są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna, no niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak,
0: dziękuję
1: posłanka
0: Państwu
1: Prawa
0: bardzo
1: i Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest Pan Prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę, jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o w tych kwestiach, zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i w taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia my mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy, daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.

0: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Wrocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, ziemia kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Wrocławska, uczelnia we Wrocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Wrocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu wrocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić, tak jak dotychczas, dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Wrocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Wrocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Wrocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Wrocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Wrocławka, nie tylko regionu wrocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Wrocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców.

owców przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju, materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczeniu będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja, dlatego że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
4: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka.

0: Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No, postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu włocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Włocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości. Ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę

0: Oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
3: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii Edukacja i Regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
5: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury

0: i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte cztery osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w

0: obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
1: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
2: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
3: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
3: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
4: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
3: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
4: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
5: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
6: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
4: Właśnie, jakie to były?

0: gry, przykładowo.
1: No, na przykład Roblox. To jest, było najczęstsze.
0: Na czym to polega?
1: No, wybiera się grę, w którą się chce grać, i to jest jakby gra, i masz jeszcze kilka innych gier, i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz, i sobie w nią grasz.
0: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
1: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu. Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
0: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
1: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś. Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
2: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
3: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6. roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2. roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
4: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona.

0: Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie

0: Musisz żegnać się z pizzą, a nie zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.

0: strażacy koordynują działania SUW podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej. Oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu włocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Włocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do włocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. no, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale

0: Jest niesamowicie bogato ilustrowane materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, 3, 4 czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać i myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat, to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisji.

0: propozycję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył wiodącego sprzeciwka, motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
5: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
3: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
5: Są to oczywiście

0: sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
1: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
0: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
2: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
1: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
1: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
1: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
1: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
2: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
6: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. we wtorek,

0: o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki i Inna Griszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń i inicjatywy, które macie dla Włocławianek i dla Włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: Ruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy Kolanetik dla wszystkich, to w kawiarenki obywatelskiej, w piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
0: Na co dzień z Wami jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy, mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
0: no właśnie, i przejdźmy
2: zapraszam
0: do tego, co Wam w głowie urodziło się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
2: Zacznijmy od Ciechocinka. Więc Ciechocinek na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od kliniki Podtężniami do podjęcia współpracy. Klinika Podtężniami organizuje w Ciechocinku teraz, w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę. Po raz pierwszy organizuje takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i marszałka województwa i klinikę Podtężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy łącznie z tym zaproszeniem. Łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock'n'Roll, i Onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte

rakiem, czy ktoś z ich bliskich, i będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby,

0: generalnie nasza i Fundacja Mocawianki i Stowarzyszenie Mazurki, my jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
0: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju dmuchańce, strefy takie sportowe.
1: No, niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę, profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, tak, profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
2: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
0: W Ciechocinku jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Włocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Włocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
2: O podobnym charakterze, rozumiem.
0: Tak.
1: To Włocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Ciechocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, z tą świadomością ludzi, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
0: I zdrowe, a jak będzie zdrowe, tak. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie.
2: I niesamowitą energię do tego, tak, żeby...
0: Dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami, jakimiś drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest... Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie sięgnąć.
2: Do niego rękę, dobrze.
0: Tak.
2: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku, też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
0: Największą, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką

0: taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z Kawiarenką Obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy cię, Mateuszek.
1: Tak, pozdrawiamy
0: serdecznie.
1: Serdecznie.
0: Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc świetnie.
1: Współpraca,
0: tak, świetnie nam naprawdę uzupełniamy się fantastycznie.
1: To też taki energiczny, nawiedzony.
0: Tak.
1: Są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne.
2: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
0: 26 września będzie właśnie w Kawiarence Obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki wspólne.
1: Dwie generacje kobiet.
0: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach, czyli kobiety troszeczkę, że tak ją zwiększą.
1: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. No, żeby mogli porozmawiać, te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjaliści, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest do tego, żeby to wszystko...
2: Rozruszać towarzystwa, tak.
1: Towarzystwo i podnieść nastrój. Mhm. No, to później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
0: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
1: Przy okazji
0: rozmawiać. Jeszcze będzie z nami, no bo wśród Włocławianek Amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla Amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W Amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu Amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we Włocławiankach, to co robimy wspólnie.
1: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
0: wszystkich. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, Włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych,
2: tak,
0: bo to mimo tego, że się dużo tego o tym mówi, nadal takie są dosyć.
1: To będzie policjantka.
0: Policjantka, nasza, z naszych policjantek.
2: Członkini fundacji oczywiście.
0: Tak jest, jedna z Włocławianek, tak, z Fundacji Włocławianek.
2: Z Fundacji Włocławianki. Tak. Jakiegoś...
1: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy

0: już przedstawiciel
1: Taki
0: władzy, tak
1: respekt,
0: i tak,
1: prawda? On
0: to
1: wie, co
0: wtedy
1: mówi,
0: zupełnie
1: tak.
0: inaczej to się na poważnie odbiera. Także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
1: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe, w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
2: Jasne.
1: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
2: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy
0: ale
2: również
0: jak najbardziej,
2: wszystkich tak. Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość. Więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym
1: i
2: kobietom być, nie są
1: nikt
2: widoczne
1: nie
2: i to
1: są...
2: tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako włosławianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń włosławków, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy. I właśnie będzie, chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
0: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
2: Pewne siebie.
0: Pewne siebie.
2: Tak.
1: Wystylizować
0: nasze modelki, nasze kobitki, zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc, wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się, tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
1: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
2: tak,
1: i jaka jest...
2: jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
1: Czyli będą faceci.
2: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
0: Tak, także może być ciekawie.
2: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
0: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała o sobie,
2: swoją historię.
0: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała.

0: o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej i swobodnej i z pewnej siebie.
1: Myślicie, że, bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne,
0: Tak.
1: nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie, wiecie, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
0: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy trzy. Chciałabym cztery, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne, tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet, piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia,
1: O, i sesja zdjęciowa.
0: oczywiście, będą
1: Sesję
0: miały i
1: zdjęciową.
0: sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
1: Już nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś No
0: takiego.
1: właśnie, ale cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką. Co
0: Tak.
1: planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę, taką dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
0: Nie.
1: coś na nie jeszcze czeka?
0: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślę.
1: Będzie niespodzianka.
0: Mamy taką, tak. Chciałybyśmy po prostu
1: I będziemy to wszystko od razu
0: zostawić to
1: otwierać.
0: na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać, a na pewno będą zaskoczone te panie.
1: To do października jakby wiemy, co się wydarzy. Bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
0: Dziękuję.
1: dzisiejsze spotkanie. My będziemy
0: Dziękujemy
1: na
0: bardzo.
1: bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę. Też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska,
0: Dziękuję bardzo.
1: Stowarzyszenie Madonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: bardzo za uwagę.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super.

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
2: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
1: Kto podejmie się poszukiwań?
3: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
0: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważne zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce, i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.

0: mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
2: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Od czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
4: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie

0: wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są no, przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc no, to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, w nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji Gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
1: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
0: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm.

0: w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte cztery osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzejon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix.

0: ale i Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
1: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
0: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
1: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
0: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy Mistrzostwa Sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w Zespole Szkół Samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza Ośrodka Sportu i Rekreacji jest do ich dyspozycji. No i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt

0: czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później

0: wcześniej film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z

0: na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył wiadącego sprzeciwka, motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są

0: z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
0: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski.

0: nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się

0: pizzą, a nie zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu. Na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów

0: po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat. Mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe. Miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd EcoDiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym EcoDieselem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
2: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
7: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
2: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
8: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
9: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność.

0: regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
2: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
3: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
2: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
4: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
5: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
6: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
4: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
5: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
4: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
6: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
4: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie. perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy.

0: Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek Materiałowo-Techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
1: 32. rocznica utworzenia brygady. Jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom Resortu Obrony Narodowej za dotychczasową działalność. A nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dzielny Żbik z 1. batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. batalionu zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
0: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
1: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników Resortu Narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
0: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
2: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
0: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości, z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu. Ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
1: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
0: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
3: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
4: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej.

0: Do służb.
1: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
2: Interesuję się militarią wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
3: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje, i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
1: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
0: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
4: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
5: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
4: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
6: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
4: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
7: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już, i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie nasycenie. wzbogacają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

0: pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce. A tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi, zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
7: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji.

0: akcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
2: Najważniejsza informacja.
3: Mamy grzyby.
2: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
4: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
2: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
5: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
2: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
5: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania

0: sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej. Oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych.

0: dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wrocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie

Świetnie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też

0: Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył wiadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o

0: awurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no, tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
3: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
4: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
5: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest

0: Jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
1: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
0: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
0: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców Zachodniego

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki i Inna Griszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń i inicjatywy, które macie dla Włocławianek i dla Włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: No, ruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy kolanetyk dla wszystkich, to w kawiarenki obywatelskiej. Piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
0: Na co dzień z Wami jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy, mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
0: no właśnie,
2: zapraszamy.
0: Przejdźmy do tego, co Wam w głowie urodziło.

0: się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
1: Zaczniemy od
2: Zacznijmy od
1: Ciechocinka.
2: Ciechocinka, więc Ciechocinek na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od kliniki Potężniami do podjęcia współpracy. Klinika Potężniami organizuje w Ciechocinku teraz w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę. Po raz pierwszy organizuję takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i marszałka województwa i klinikę Potężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy, łącznie z tym zaproszeniem, łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock and Roll, i Onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Amazonki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
0: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
2: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju dmuchańce, strefy takie
1: No bo
2: sportowe.
1: niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, tak profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
0: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
2: W Ciechocinku jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Wrocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Wrocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
0: Mhm. O podobnym charakterze, rozumiem.

0: Tak,
1: Bo to Włocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Cichocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, z tą świadomością ludzie, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę, no niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
0: I zdrowe, a jak będzie
1: Zdrowe,
0: zdrowe,
1: no
0: tak.
1: właśnie.
0: I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie
1: I
0: i
1: niesamowitą
0: funkcjonuję.
1: energię do tego,
0: Tak,
1: żeby.
0: dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami, jakimiś drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest. Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie
1: Wyciągnąć
0: sięgnąć. Tak.
1: do niego rękę. Dobrze.
0: Tak.
1: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku. Też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
0: Największym, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z kawiarenką obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy Cię, Mateuszek,
1: Tak, pozdrawiamy
0: serdecznie.
1: Mateusza serdecznie.
0: Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc
1: Nas piękna
0: świetnie,
1: współpraca po
0: tak,
1: prostu.
0: świetnie nam naprawdę
1: Piękna.
0: uzupełniamy się fantastycznie.
1: Ja też taki energiczny, nawiedzony, także
0: Tak.
1: są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne rzeczy. Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
0: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki
1: Dwie
0: wspólne.
1: generacje kobiet.
0: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach, czyli kobiety troszeczkę, że tak powiem,
1: Chcielibyśmy,
0: zwiększyć.
1: żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. No, żeby mogli porozmawiać. Te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka. Profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjaliści, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale

0: oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest do tego, żeby to wszystko...
1: Rozruszać towarzystwa, tak.
0: Towarzystwo i podnieść nastrój. Mhm. O, to później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
2: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
0: Przy okazji rozmawiać.
2: Jeszcze będzie z nami, no bo wśród włocławianek, amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we włocławiankach, to co robimy wspólnie.
0: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
2: wszystkich. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, bo to mimo tego, że się dużo o tym mówi, nadal takie są dosyć.
0: To będzie policjantka.
2: Policjantka, nasza, z naszych policjantek.
1: Członkini fundacji oczywiście.
2: Tak jest, jedna z włocławianek, tak, z fundacji włocławianek.
1: Z fundacji włocławianki. Tak. Jakiegoś...
0: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
1: taki władzy, respekt, taki, prawda, tak, on wie, co mówi.
0: Zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
1: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe, w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
2: Jasne.
1: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
2: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy
0: ale
2: również
0: jak najbardziej,
2: wszystkich tak. Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość, więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, zostały same i chcemy tym kobietom być.
1: Nie są widoczne.
2: I to tak naprawdę.

0: Tutaj zapozdrawiam cię, bo ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako włosławianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń włosławków, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy i właśnie chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
1: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
0: Pewne siebie.
1: Pewne siebie.
0: Tak.
2: Wystylizować.
1: Wystylizować, tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc. Wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
2: Niejedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
0: tak,
2: i jaka jest.
0: Fantastycznie, jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
2: A, czyli będą faceci.
0: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
1: Tak, także może być ciekawie.
0: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
1: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała o sobie,
0: swoją historię.
1: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
2: Myślicie, że... Bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie, wiecie, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
0: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy 3. Chciałabym 4, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet. Piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia.
2: I sesja zdjęciowa.
0: Oczywiście, będą miały i sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
1: Nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś takiego.
2: No właśnie, ale cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką. Tak. Co planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę, taką dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to

0: tak mają tylko pójść do domu, czy
1: Nie.
0: coś na nie jeszcze czeka?
1: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślimy.
0: Będzie niespodzianka.
2: Mamy taką, tak, chciałybyśmy po prostu zostawić to.
1: To wszystko od razu.
2: Zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać. A na pewno będą zaskoczone. Tak, panie.
0: To do października jakby wiemy, co się wydarzy, bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
1: dziękuję.
0: Dzisiejsze spotkanie. My będziemy na bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę, też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Madonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
2: Dziękujemy
0: bardzo za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z

0: utworzeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy Mistrzostwa Sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w Zespole Szkół Samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza Ośrodka Sportu i Rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w Bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wrocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
0: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.

0: Kontaktów.
1: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
2: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
3: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
4: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin. No,

0: bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy. No jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat, to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte cztery osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach

0: podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym

0: różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
0: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
0: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od drugiego roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją.

0: Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu, na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyłamujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
0: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
1: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat. Mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne,

0: zmieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogatkami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kierowo-drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
1: Forum ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
2: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
1: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynków, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
3: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
4: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
1: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd ekodiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
5: Ten pojazd jest najnowocześniejszym ekodieslem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełni elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
1: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
6: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
7: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
8: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętnie zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
9: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
10: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego.

0: tego, by partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedyszary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedyszaremu.
1: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
2: Mural powstał przy ulicy Kościelnej. Został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
3: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali. Ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
4: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
2: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
3: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu. Sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
2: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
4: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
2: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
5: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Środek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
6: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom resortu narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez drugi batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również pierwszy batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach.

0: działach wsparcia i zabezpieczenia były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryteniem Dzielny Żbik z 1. Batalionem Czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. Batalionu Zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
1: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
0: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
1: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
2: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
1: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu. Ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
0: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
1: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
3: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
4: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
3: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
5: Interesuję się militarnym wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
6: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
3: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
4: Część teoretyczna obejmuje

0: 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony są, będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
2: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
3: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
2: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
4: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
2: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
5: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, lekarstwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są

0: obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce. A tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było, bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć, ja się obawiam, że tak się zakończy, tylko że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi. Zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
7: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
8: Najważniejsza informacja.
9: Mamy grzyby.
8: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
9: Kiedy

0: taka historycznie. Takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
1: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
2: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybodanie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
1: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
2: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również

0: przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią

0: osiągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
5: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to

0: To 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu Kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z

0: wieku. No, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej

0: Przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
0: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już je, że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język.

0: język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata 2 młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie wahania cen,

0: Szalona pogoda to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
2: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczą czyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
3: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. No, czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
4: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego. Więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
5: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to

0: klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne. A Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek, a Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat,

0: Być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym, zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
1: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
1: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
2: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był Kujawami i z Włocławkiem. no, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron.

0: to są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów, ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się

0: dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości. Ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy te ćwiczenia.

0: zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
3: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.

0: miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte cztery osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydarzenia.

0: wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Włocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
1: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
2: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
3: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
3: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
4: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
3: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
4: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
5: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używam. Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły,

0: że wyszłam, ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
1: Właśnie, jakie to były gry, przykładowo?
0: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
1: Na czym to polega?
0: No, wybiera się grę, w którą się chce grać i to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
1: A powiedzcie mi,

0: ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
2: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również

0: również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz rogatki,

0: Wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
1: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
0: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu na przejeździe, liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyłamujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat. Mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe. Też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje. Jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogatkami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd EcoDiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym EcoDieselem, jaki jest produkowany teraz na planecie.

0: czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełni w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę, za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
1: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
2: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
3: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
4: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
5: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
6: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
5: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
7: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
8: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
9: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
7: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
8: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób.

0: ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
1: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
2: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
1: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
3: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
4: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom resortu narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. Batalion Zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. Batalion Zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryteniem dzielny żbik z 1. Batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. Batalionu Zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
3: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
4: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
3: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
5: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
3: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu. Ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku.

0: kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
1: W czwartym kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
0: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
2: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
3: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
2: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
4: Interesuję się military wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
5: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
2: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
3: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
2: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
6: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
7: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
6: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
8: Doradcy, no, sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
6: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami,

0: i oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
1: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
2: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
3: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
2: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
4: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce, a tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko, że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
2: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
5: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, dziękujemy przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
2: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
6: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne,

0: Zauważalne dla młodych rodzin to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
2: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi, zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
3: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
4: Najważniejsza informacja.
5: Mamy grzyby.
4: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
6: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
4: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
7: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
4: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
7: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis

Polski hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Włocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o

0: tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, ochotniczych straży pożarnych z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu włocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Włocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do włocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji

0: aplikacji. Naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach, czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby ta

0: o niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka, czy umiejętność haftowania po kujawsku przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osiemciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
5: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny, i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
3: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
5: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
6: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
5: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w

0: czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek. Pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonu?

0: Zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
1: Właśnie, jakie to były gry, przykładowo?
0: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
1: Na czym to polega?
0: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
1: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
0: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicę, żeby jechać autobusem do domu.
2: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
2: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która

0: na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki i Inna Griszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń. I inicjatywy, które macie dla Włocławianek i dla Włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewizorzy.

0: widzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: No, ruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy Kolanetik dla wszystkich, to w kawiarenki obywatelskiej, w piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
0: Na co dzień z Wami jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy, mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
0: no właśnie,
2: zapraszam.
0: Przejdźmy do tego, co Wam w głowie urodziło się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
1: Zacznijmy
2: od Ciechocinka. Więc Ciechocinek, na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od Kliniki Podtężniami do podjęcia współpracy. Klinika Podtężniami organizuje w Ciechocinku teraz, w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę. Po raz pierwszy organizuje takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Marszałka Województwa i Klinikę Podtężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy łącznie z tym zaproszeniem. Łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock'n'Roll, i OnkoCafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Amazonki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
0: To jest takie spotkanie dla wszystkich.

0: nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
1: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju dmuchańce, strefy takie
2: No bo
1: sportowe.
2: niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, tak profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
0: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie? No w
1: W
0: Ciechocinku, w
1: Ciechocinku
0: Ciechocinku.
1: jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Włocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Włocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
0: O podobnym charakterze, rozumiem.
1: Tak,
2: Podobnym, tak, bo
1: tak.
2: to Włocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Ciechocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, no, z tą świadomością ludzie, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę, no niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
1: I zdrowe, a
2: I
1: jak będzie
2: zdrowe,
1: zdrowe,
2: no
1: tak.
2: właśnie.
1: I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie
0: I
1: i
0: niesamowitą
1: funkcjonuję.
0: energię do tego,
1: Tak,
0: żeby.
1: dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami, jakimiś drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest. Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie
0: Wyciągnąć
1: sięgnąć. Tak.
0: do niego rękę. Dobrze.
1: Tak.
0: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku. Też coś nowego, no opowiadajcie, opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
1: Największym, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z kawiarenką obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy Cię, Mateuszek, serdecznie.
2: Pozdrawiamy Mateusza serdecznie właśnie.
1: Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc
2: Nas piękna
1: świetnie,
2: współpraca po
1: tak,
2: prostu.
1: świetnie nam naprawdę
2: Piękna.
1: uzupełniamy się fantastycznie.
2: Ja też taki energiczny, nawiedzony, także
1: Tak.
2: są takie ludzie, uważam się, spotykają i tworzą piękne rzeczy.
0: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała.

0: A nawet w takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
1: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki
2: dwie
1: wspólne.
2: Dwie generacje kobiet.
1: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach, czyli kobiety troszeczkę, że tak powiem, zwiększą.
2: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. No, żeby mogli porozmawiać, te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka, profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjalisty, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest do tego, żeby to wszystko...
0: Rozruszać towarzystwa, tak.
2: Towarzystwo i podnieść nastrój. No, to później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
1: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Może nie dalej, zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
2: Przy okazji rozmawiać.
1: Jeszcze będzie z nami, no bo wśród Włocławianek Amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla Amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W Amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu Amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we Włocławiankach, to co robimy wspólnie.
2: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
1: wszystkiego. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, Włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych,
2: tak,
1: bo to mimo tego, że się dużo o tym mówi, nadal takie są dosyć.
2: To będzie policjantka.
1: Policjantka, nasza, z naszych policjantek.
0: Członkini fundacji oczywiście.
1: Tak, jest, jedna z Włocławianek, tak, z Fundacji Włocławianek.
0: Z Fundacji Włocławianki. Tak.
2: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
0: taki
2: władzy,
0: respekt,
2: taki,
0: prawda,
2: tak,
0: on wie, co mówi.
2: Zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
0: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
1: Jasne.
0: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało.

0: A jak was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
1: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy również wszystkich państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość. Więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, Włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które... Część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym kobietom wyjść. Nie są widoczne. I to tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako Włocławianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń Włocławku, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy i właśnie będzie, chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
2: niezależnie od wszystkiego zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
1: Pewne siebie.
2: Pewne siebie.
1: Tak.
0: Wystylizować.
2: Wystylizować, tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc. Wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
0: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
1: tak,
0: i jaka jest...
1: jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
0: A, czyli będą faceci.
1: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
2: Tak, także może być ciekawie.
1: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
2: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała
1: o sobie, swoją historię.
2: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
0: Myślicie, że... Bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, tak. Nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie wieci, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagę?

0: jak to wygląda?
1: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy trzy. Chciałabym cztery, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet, piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia.
0: O, i sesja zdjęciowa.
1: Oczywiście, będą miały i sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
2: Nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś takiego.
0: No właśnie, ale cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, po tańcówką. Co
1: Tak.
0: planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę, taką dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
1: Nie.
0: coś na nie jeszcze czeka?
2: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślę.
0: Będzie niespodzianka.
1: Mamy taką, tak. Chciałybyśmy po prostu zostawić to.
2: To wszystko od razu.
1: Zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać. A na pewno będą zaskoczone te panie.
0: To do października jakby wiemy, co się wydarzy. Bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
1: dziękuję.
0: Dzisiejsze spotkanie. My będziemy
2: dziękuję
0: na bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę. Też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
1: Dziękujemy
0: bardzo za uwagę.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające

0: co ochroni środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych.

0: Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu osobom, które przez kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej,

0: która świetnie uczyła Haftu Kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo,

0: prowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
0: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu.

0: telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję. Nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś. Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
2: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
3: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
4: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową

prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażony, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu, na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu, wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy

0: Auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni. Wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego. Mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat, mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe. Też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje. Jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe. Miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd EcoDiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym EcoDieselem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
2: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
7: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
2: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
8: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest

0: ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
1: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
2: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
3: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
4: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
3: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
5: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
6: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
7: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
5: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
6: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
5: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
7: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
5: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł

0: mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
1: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
2: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom resortu narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dzielny Żbik z 1. batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. batalionu zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
1: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
2: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
1: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
3: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
1: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu, ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
2: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
1: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
4: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy.

0: w formacjach mundurowych.
1: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
0: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
2: Interesuję się militarią wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
3: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje, i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
0: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
1: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony są, będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
0: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
4: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
5: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
4: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
6: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
4: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
7: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z